0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في اللوتورجية المقدسة، المجمع المقدس، وبين الأسباب التي دفعت آباء المجمع إلى إصلاح اللوتورجية. اللوتورجية هي تعبير صادق عن الإلهي والإنساني، ووسيلة لنقل التعليم الإلهي، وهي أيضاً حوار مع الله. المؤمنون مدعوون إلى أن يشاركوا فيها بوعي وتقوى وفعالية، وقد جاء الإصلاح نتيجة لإعادة اكتشاف ما يكون قلب الخبرة الكنسية. فأظهر اللوتورجية في بهائها بكونها المصدر الأول للحياة الإلهية، لذلك من الضروري أن تكون نصوص الكتاب المقدس والصلوات متاحة لجميع المؤمنين، ولأن اللوتورجية واقع حي خضعت عبر القرون للتطورات والتغيرات، رأى المجمع ضرورة مراجعة الكتب اللوتورجية، ولكن من دون المساس بما هو من وضع إلهي. وتقع على الكنيسة مسؤولية أساسية هي الحفاظ على اللوتورجية وتعزيزها. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Salute fedeli di lingua araba. La liturgia non è una semplice
2: presenza esterna. Ik groet de Arabisch-talige gelovigen.
1: Un incontro vivo con Dio.
2: De liturgie is niet slechts een uiterlijke aanwezigheid, maar een levende ontmoeting met God. Laten wij er daarom bewust, vroom en actief aan deelnemen, zodat wij kunnen groeien in het geloof. Mogen de Heer u allen zegenen en u altijd beschermen tegen alle kwaad.
0: اللتورجية ليست مجرد حضور خارجي، بل هي لقاء حي مع الله، فلنشارك فيها بوعي وتقوى وفعالية لكي ننمي إيماننا. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwach we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W ostatniej katechezie poświęconej Sacrosanctum Concilium zostały wskazane racje, dla których ojcowie soborowi podjęli reformę liturgii. Przypomnieli o potrzebie świadomego, pobożnego i czynnego uczestnictwa w misterium wiary, o niezmiennych częściach liturgii z Bożego ustanowienia oraz o tych podlegających zmianom. Pragnienie ogólnej reformy nie zrodziło się nagle, lecz wyrażało się w działaniach kolejnych papieży od początku XX wieku. Soborowa reforma liturgii wpisuje się w żywą tradycję Kościoła, a jej właściwe rozumienie pozwala odrzucić nadużycia wynikające z niewłaściwej interpretacji jej zasad. Do pasterzy, biskupów i kapłanów należy strzeżenie i promowanie liturgii z zachowaniem norm, by ukazywać Kościół jeden, święty, katolicki i apostolski. Taka liturgia będzie środkiem ewangelizacji i narzędziem łaski. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi.
2: Ik groet de Poolse gelovigen van harte. In de geest sluit ik mij aan bij allen die zich in Częstochowa bevinden, waar vandaag, 70 jaar later, de geloften van Jasna Góra van de Poolse natie worden hernieuwd, die kardinaal Stefan Wyszyński tijdens zijn gevangenschap heeft opgesteld. Mogen het programma van morele vernieuwing van de samenleving dat daarin is vervat, door de bescherming van het menselijk leven, de zorg voor het huwelijk en het gezin en de opvoeding van kinderen en jongeren, ons blijven inspireren tot inzet voor gerechtigheid en broederschap.
3: Oto słowa Ojca Świętego.
2: An allen mein Segen.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Łączę się duchowo ze zgromadzonymi w Częstochowie, gdzie po 70 latach odnawiane są dzisiaj jasnogórskie śluby narodu, opracowane przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech zawarty w nich program odnowy moralnej społeczeństwa przez ochronę życia ludzkiego, troskę o małżeństwo i rodzinę oraz wychowywanie dzieci i młodzieży będzie ciągle inspiracją do budowania sprawiedliwości i braterstwa. Wszystkim wam błogosławię.
4: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani, ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: Ik richt mijn hartelijk welkom tot de Italiaanstalige pelgrims.
1: In particolare,
2: in het bijzonder, groet ik de diocesane directeuren van de pauselijke missiewerken, de deelnemers aan de zomerbijeenkomst voor seminaristen, de gasten van de residentie Regina Celorum in Santa Marinella en de verschillende parochiegroepen.
1: Saluto altresì i cresimati della diocesi di Chiavari.
2: Ook groet ik de vormelingen van het bisdom Chiavari, die door hun bisschop worden begeleid. Beste jongeren, met het vormsel hebben jullie het mooiste geschenk ontvangen, de Heilige Geest. Het is geen schat om verborgen te houden, maar een licht dat jullie elke dag moet laten stralen. Tot slot richt ik mijn gedachten tot de jongeren, de zieken en de pasgetrouwden. Morgen?
1: Domani e dopodomani,
2: morgen en overmorgen gedenkt de liturgie twee grote heiligen, de heilige Monica en de heilige Augustinus, die op aarde door familiebanden en in de hemel door hetzelfde lot van heerlijkheid met elkaar verbonden zijn. Mogen hun voorbeeld in ieder van ons een oprecht en hartstochtelijke zoektocht naar de evangelische waarheid opwekken, om daarvan met vreugde te getuigen in het dagelijks leven. Aan allen mijn zegen.

Se pater cosmon, pater aionon, melpomen hom, pasaite zeu, logi moi dulai, osa cosmos, ege pros epuranion agios elaon.